0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.

0: na 96 i 99.4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania i z naszego regionu. Zaczynamy od policyjnej akcji w Wielkopolsce.
5: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zatrzymali do kontroli na terenie Dąbroszyna pojazd, w którym miały znajdować się znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Długa i wnikliwa praca operacyjna funkcjonariuszy przyniosła po raz kolejny zamierzony efekt. W aucie znajdowało się ponad 12 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Mężczyzna zasiadający za kierownicą pojazdu został zatrzymany. Jak wynikało z analizy materiału, który śledczy dotąd zgromadzili, samochód nie był jedynym miejscem, w którym 30-latek trzymał towar. Podążając śladem nielegalnego procederu, policjanci tego samego dnia ujawnili i zabezpieczyli kolejne, znacznie większe ilości nieopodatkowanych wyrobów tytoniowych. Towar został ukryty w blaszanym kontenerze znajdującym się w tej samej miejscowości oraz w lokalu handlowym w Słupcy, który prowadził zatrzymany. Łącznie zabezpieczono ponad 95 tysięcy sztuk papierosów oznaczonych markami najpopularniejszych firm oraz około 83 kg krajanki tytoniowej bez wymaganych prawem znaków akcyzy. 30-latek usłyszał już w tej sprawie zarzut. Jak wyliczyli śledczy, podejrzany naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego oraz VAT na kwotę ponad 250 tysięcy złotych. Czyn ten zagrożony jest wysoką grzywną oraz karą pozbawienia wolności.
4: O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Czas na centrum Poznania.
6: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy. Należy się udać na ulicę Mostową, przejść przez piękny park i wejść do siedziby Muzeum Kultur Świata.
4: Jak reagują ci, którzy tu przychodzą do tego miejsca?
6: Myślę, że przede wszystkim reagują zadziwieniem, ponieważ muzeum przed remontem posiadało po pierwsze zupełnie inne wystawy, opowiedziane zupełnie innym językiem muzealnym. Te wystawy obecnie prezentowane są przede wszystkim bardzo nowoczesne oraz są interaktywne. Jest cała część, która jest przeznaczona nie tylko dla najmłodszych, ale także dla tych starszych, którzy lubią nie tylko konsumować wzrokiem, ale lubią dotykać, lubią wąchać, lubią przymierzać, ale także jest też zaproszenie, też muzeum zaprasza zwiedzających do podzielenia się swoimi własnymi przeżyciami, chociażby w postaci zostawienia jakiejś notatki albo zostawienia rysunku. Także wystawa przypomina w pierwszej części taką właściwie dużą pracownię krawiecką, czyli każdy z nas może się wczuć w sytuację, że mamy rysunek i możemy być krawcem bądź krawcową i możemy spróbować sobie uszyć strój.
4: Powiedzieliśmy o wystawie, ale teraz może o samym budynku. On robi wrażenie. Z jednej strony ulica Grobla, Starówka, a z drugiej strony przepiękny park, o którym nie każdy wie.
6: Tak, w ogóle jesteśmy w ciekawej części miasta, ponieważ same nazwy ulic, ulica Grobla oraz ulica Mostowo, pokazują, że kiedyś tutaj było bardzo dużo wody. Zresztą jesteśmy nieopodal Warty, która teraz płynie, znaczy jest w większej odległości od siedziby muzeum. Natomiast sama historia jest również oczywiście zawarta w historiach nazw ulic, natomiast ten budynek, w którym się znajdujemy, to jest również budynek dawnej loży masońskiej, który był bardzo mocno zniszczony podczas działań wojennych i w okresie powojennym, także został w latach 80. został najpierw zrekonstruowany, odbudowany, no i teraz został poddany gruntownej konserwacji podczas niedawnego remontu. Natomiast park, przez który wchodzimy, też jest niesamowity z tego względu, że po pierwsze znajduje się bardzo dużo starych drzew, o co nie jest łatwo też w tej części miasta. Na jego środku znajduje się też fontanna, która niedługo ma być również uruchomiona. Natomiast w parku również znajduje się też zaprzyjaźnione z Muzeum Kultury Świata Muzeum Bambrów.
4: Takie niesamowite zdarzenie. Szedłem do Państwa tutaj ulicą Grobla i nagle skręciłem w prawo i jest on. Przepiękny park i to robi takie fajne wrażenie.
6: Tak, i rzeczywiście można powiedzieć, że to jest szczęście, że siedziba muzeum znajduje się w takim miejscu, ponieważ muzeum to nie jest tylko budynek, ale muzeum to jest też przestrzeń, w której chcemy, aby osoby, które odwiedzają placówkę, czuły się dobrze, a więc też mamy nadzieję, że chociażby w zbliżającym się okresie letnim będzie można przyjść i trochę odpocząć w parku przymuzealnym.
7: Dr Maria Gołąb, Muzeum Narodowe w Poznaniu, zastępczyni dyrektora do spraw naukowych. Muzeum świętuje okazja wspaniała i taka okazja, o której myślimy, że może też być wzorem dla przyszłych kolekcjonerów. To znaczy, dwie wspaniałe panie Cichowicz, matka i córka, kolekcjonerki zbioru etnograficznego, postanowiły przekazać swoją kolekcję do Muzeum Wielkopolskiego, tworząc w ten sposób podwaliny pod obecne Muzeum Kultur Świata, do niedawna Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Więc przypominamy właśnie te decyzje kolekcjonerskie i ten wielki, wielki gest daru dla Muzeum Publicznego.
8: Aneta Skibińska, kierownik Muzeum Kultur Świata. Jesteśmy oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Każda okazja jest dobra do tego, żeby pochwalić się dorobkiem, faktem istnienia. Myślę, że wielu poznaniaków nie wie, jak trafić do naszego muzeum. Zazdrościmy muzeum, które są przy samym Starym Rynku, bo my jesteśmy w dzielnicy Stare Miasto. I tuż obok Starego Rynku nasza siedziba ma adres na ulicy Grobla 25. Jest to piękny budynek zabytkowy z połowy XIX wieku, budynek dawnej loży masońskiej. Loży masońskiej już tu nie ma od ponad 100 lat. Natomiast po wojnie, w latach 60. miasto przyznało muzeum ten budynek na siedzibę dla zbiorów etnograficznych. To jest nasza pierwsza stała siedziba samodzielna dla tych zbiorów. No, pewnie przydałoby się, żeby była większa, bo mamy bardzo niewielką ekspozycję, ale bardzo się cieszymy, że możemy prezentować zabytki tutaj zdobywane przez wiele pokoleń muzealników. Na ekspozycji po 3 latach gruntownej modernizacji budynek otworzyliśmy już jako Muzeum Kultur Świata. Wcześniej chciałabym przypomnieć, że działaliśmy jako muzeum etnograficzne. Jednak nasza nazwa była utożsamiana z kulturą tylko i wyłącznie ludową oraz z kulturą naszego regionu. Budynek był raz remontowany oczywiście po otrzymaniu, ale po otrzymaniu od Rady Miasta był gruntownie przebudowywany, ale teraz musieliśmy ponownie zrobić modernizację. Jest ten budynek tak bardzo odświeżony, że mam nadzieję, że na wiele, wiele lat teraz będzie służył. No i postanowiliśmy zrobić nowe i nowoczesne ekspozycje. Pierwszy raz w historii naszego muzeum mieliśmy możliwość wybierania aranżera za pośrednictwem konkursu. Zgłosiło się kilku aranżerów. Wybieraliśmy aranżację, a merytorycznie chcieliśmy pokazać, że nasze muzeum poszerzyło zakres kolekcjonerski swój i że zbieramy nie tylko zbiory z naszej Wielkopolski, z regionów polskich, ale w naszych zbiorach jest praktycznie cały świat. Ponad 50 krajów świata ma swoich reprezentantów, większe kolekcje lub pojedyncze przedmioty, ale możemy się pochwalić różnorodnością kulturową. I w taką drogą chcemy iść dziś. Pewne rzeczy w etnografii stają się kolekcjami historycznymi, bo kultura się zmienia, tak jak na przykład kultura ludowa Wielkopolski, ale powstał teraz w nowej strukturze nowy oddział antropologii współczesności świata i chcemy kontynuować gromadzenie naszych zbiorów poprzez dokumentowanie świata współczesnego, tego tu i teraz. Także w zbiorach naszych mam nadzieję, że za parę lat, jak będzie możliwość zmiany ekspozycji, pokażemy już inną epokę na przykład i zupełnie inny świat. Niemniej w tej chwili pokazujemy na jednej z ekspozycji nasze początki i naszą lokalność, a na drugiej ekspozycji pokazujemy przedmioty egzotyczne i naszą globalność. Dlatego na parterze, kiedy Państwo wchodzicie do naszego muzeum, już na samym dole jest reprezentacja Wielkopolski. To są krzyże, kapliczki, słupy przydrożne, które reprezentują ludową rzeźbę kultową naszego regionu Wielkopolski. To właśnie po odzyskaniu niepodległości, po uwłaszczeniu, Wielkopolska wieś chciała zademonstrować swoją niezależność, swoją zamożność, ale także podziękować Bogu, losowi za to, że są teraz gospodarzami na swoich gospodarstwach. Jak grzyby po deszczu, bym powiedziała, zaczęły wyrastać przepiękne zabytki rzeźbiarskie. To byli najczęściej lokalni rzeźbiarze, niejednokrotnie wyrośli właśnie w środowisku rolniczym, nie kształceni na akademii, na uniwersytecie artystycznym, ale z ogromnym wyczuciem, często mieli jakieś umiejętności snycerskie czy stolarskie. Byli często wędrownymi rzeźbiarzami, bo gdy stworzyli jedno dzieło, sława ich się rozchodziła po okolice i jednym wśród takich rzeźbiarzy, tych krzyży przydrożnych pokazywanych na dole, jest między innymi Paweł Brliński. To jest ewenement i wyjątkowa sprawa, że rzeźbiarz ludowy z XIX wieku jest nam znany z imienia, nazwiska. To z reguły były anonimowe dzieła. I drugi element z naszej historii to właśnie z kolekcji nasz założycielek pierwszej etnograficznej kolekcji tu w Poznaniu ostało się bardzo niewiele. To niestety loty wojenne nie służyły tej kolekcji. Niemcy, którzy w czasie wojny zarządzali naszym muzeum, zniszczyli celowo wiele zabytków. Znaczącą większość, właściwie zlikwidowali kolekcję, bym powiedziała. W piwnicach Muzeum Narodowego, bo tam mieściła się wówczas nasza siedziba, nie w piwnicach, w Muzeum Narodowym na Alejach Marcinkowskiego, tam w dwudziestoleciu międzywojennym była ekspozycja tych wszystkich zabytków etnograficznych i tam też była wystawa stała. I w czasie wojny powstało tam powtórnie Kaiserfriedrich Muzeum i dyrektorzy tegoż muzeum rozproszyli wiele zbiorów, bo okazało się, że po wojnie odnalezione zostały z tejże kolekcji czepce złote i one były rewindykowane po wojnie w 1948 roku tu do Poznania, a wywiezione jako, według mniemania niemieckiego, jako elementy kultury niemieckiej.
4: Powiedzmy o samym muzeum. Kiedy to muzeum można zwiedzać? W jakich godzinach? Jak to wygląda?
8: Nasze muzeum można zwiedzać w 6 dni tygodnia, z wyjątkiem poniedziałku. Otwieramy się codziennie o godzinie 10. Mamy otwartą ekspozycję wtorek, środa, czwartek do godziny 16, piątek do wieczora późnego, w sobotę, niedzielę do godziny 18. Serdecznie zapraszamy.
4: Muzeum Kultury Świata, oddział Muzeum Narodowego, znajduje się przy ulicy Grobla 25, wejście od ulicy Mostowej 7. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Z okazji zbliżającego się Dnia Psa, który przypada 1 lipca, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przygotował szereg inicjatyw. Zorganizowano też konkurs plastyczny Cater na wakacjach. Jak zaplanować wypoczynek, aby zadbać również o swojego psa? To konkurs dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Pracę wraz ze zgłoszeniem do konkursu i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy dostarczyć do 26 czerwca, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Teatr Wielki w Poznaniu ma nowego dyrektora. Od tego tematu zaczniemy to wydanie magazynu. Bartosz Łukasiewicz, już teraz zapraszam na szczegóły. Na wniosek marszałka Marka Woźniaka zarząd województwa w uzgodnieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego podjął uchwałę w sprawie powołania Adama Banaszaka na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
9: Mam oczywiście prezentację, która była przedstawiona komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury.
4: Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
9: Powiedziałem nawet w rozmowie z panem dyrektorem, że życzę mu tego, żeby udało mu się większość z tych celów zrealizować, bo one są rzeczywiście bardzo ambitne i bardzo obiecujące. Natomiast oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak to rzeczywiście realnie będzie mogło przebiegać, biorąc pod uwagę, że my na Teatr Wielki przeznaczamy jednak bardzo znaczące środki finansowe i trudno się spodziewać, że jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć te środki finansowe, raczej nie. Natomiast oczywiście są inne źródła finansowania. Jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, które też dysponuje tego rodzaju środkami na projekty, na propozycje artystyczne. Jeśli one będą na wysokim poziomie, to być może z tego źródła uda się również pozyskać tego rodzaju środki, zwłaszcza, że ministerstwo jest instytucją współprowadzącą Teatr Wielki w Poznaniu. Więc wygląda to bardzo optymistycznie.
4: A tymczasem nowy dyrektor stanowisko obejmie 1 września. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Przed nami bieg czerwca 56. Wydarzenie zaplanowano 21 czerwca. Dlaczego nie w samą rocznicę?
10: Przede wszystkim dlatego, że natłok ilości rzeczy, które będą 28 czerwca, nie pozwolił nam na to, aby również wbić się w daną datę. Uważamy, że już 21 czerwca jest to takie preludium do tych wszystkich wydarzeń ze sportowym akcentem. Szymon Sobczak, dyrektor biegu poznańskiego czerwca 56. Uczestników spodziewamy się maksymalnie 2000. Trasa ta sama co w poprzednich 3 edycjach. I tutaj wspomnę, że jest to trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować, z tego względu, że ma ten charakter industrialny, niepowtarzalny, ale też ma swoje ograniczenia ilościowe, dlatego te 2000 osób to jest maksymalna przepustowość na tą trasę. Przez 3 zakłady startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu Fabryki Pojazdów Szynowych. To też będzie bardzo fajny aspekt w tym roku, nowość, czyli biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta i strefa finishera dla zawodników. Apelowałbym tutaj, aby osoby, które mimo wszystko w amatorskich biegach, jakim jest bieg czerwca, nie próbowali swoich sił, żeby pobijać życiówki. Tutaj przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów poznańskiego czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji nie na wyścigi. Są potwierdzona jest obecność kombatantów, ale tak jak Państwo widzieliście dzisiaj, też mieliśmy problem z dotarciem, tak więc liczymy na zdrowie i na siłę. W zeszłym roku rozmawialiśmy, czy na pewno tego chcą i to nie jest też tak, jak ja miałem zwróconą uwagę podczas biegu, żebyśmy się nie pastwili nad kombatantami. Powiem Państwu wręcz odwrotnie, kombatanci bardzo chcą uczestniczyć w tym biegu i wręczać medale. My robimy wszystko, aby jak najmniej było to dla nich dolegliwe.
11: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Ja uważam, że każda forma promocji i sposób edukowania o poznańskim czerwcu jest bardzo dobra. Od dłuższego czasu ten bieg stanowi jeden z istotniejszych punktów też okołorocznicowych. W trakcie samego biegu nie tylko na sportowo można uczyć tą pamięć, ale edukacja, która towarzyszy tej inicjatywie, też jest bardzo ważna. My jako muzeum co roku przygotowujemy szereg wydarzeń, w tym roku wyjątkowo z okazji 70. rocznicy. Poza broszurą, która została przygotowana przez koleżankę Annę Matuszak, która jest takim krótkim kompendium tego, co faktycznie działo się w Poznaniu 28 czerwca i będzie ona dodawana do pakietów, zaplanowaliśmy prezentację wystawy czasowej o sportowych akcentach poznańskiego czerwca, na której też przybliżymy sylwetki tych uczestników, którzy jakieś te swoje sukcesy w sporcie odnosili. Całość wystawy zamyka postać pana Edmunda Czyszaka, uczestnika, który przez lata brał udział w tym biegu. Niestety w tym roku pożegnaliśmy pana Edmunda, no i nie będzie go z nami. Po raz kolejny uczestnicy biegu pobiegną po tej historycznej trasie i myślę, że od dłuższego czasu to jest ten sukces, który też udało się osiągnąć organizatorowi biegu, ponieważ nawet większość uczestników biegu, w tym od razu dodam koleżankę z muzeum, która w tym roku bierze udział w biegu, sama też podkreśla, że tak naprawdę nie chodzi o to, kto będzie pierwszy, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że solidarnie, tak jak w 56, można zrobić coś fajnego, dobrego i jeszcze przypomnieć o tak ważnym wydarzeniu. W tym roku inauguracja akcji Światełko dla Czerwca rozpocznie się 16 czerwca na cmentarzu na Junikowie. Rozpoczynamy tą inaugurację przy grobie najmłodszej ofiary poznańskiego czerwca, Romka Strzałkowskiego. Ta postać już była przez nas honorowana przy okazji Światełka, ale tutaj postanowiliśmy, że ta symboliczna rocznica 70 jest tak ważnym momentem, aby po raz kolejny zwrócić uwagę na to dziecko, które faktycznie zginęło 28 czerwca. Z takich rzeczy, które dodatkowo doszły w tym roku przy okazji Światełka, to dzięki współpracy z osadzonymi z aresztu śledczego udało się przygotować medaliony nagrobne, które będą kładzone na mogiły. Tutaj istotny taki element, który będzie pokazywał od razu, że faktycznie ten dany grób, który jest na cmentarzu nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce, bo przecież akcja Światełko wykracza daleko poza Poznań, co zawsze staram się podkreślać, będzie zwracał uwagę na to, że faktycznie jest to ofiara, uczestnik bądź osoba, która propagowała pamięć, bo taka też jest idea tego poznańskiego czerwca, znaczy tej akcji Światełko. O ile, jak wiemy doskonale, te groby ofiar są oznakowane, no to inne groby na ten moment jeszcze nie. Akcja Światełko jest to projekt edukacyjny prowadzony przez nasze muzeum już od 10 lat. Akcja polega na tym, że dane placówki szkolne, przedszkolne, teraz nawet już doszły domy kultury, a także, tak jak tutaj podkreślałam, osadzenie z aresztu śledczego, oni opiekują się mogiłami zarówno ofiar poznańskiego czerwca, jak i uczestników, a także tych osób, które przez lata walczyły, aby ta pamięć ożyła na nowo i trwała. Oczywiście ta akcja nie polega tylko na tym, że placówki czy młodzież chodzi na groby i zostawia na nich znicze, ale jest ona podparta szeregiem działań edukacyjnych prowadzonych przez naszych pracowników na swoim koncie, poza oczywiście wykładami, spacerami czy lekcjami zarówno u nas, jak i w placówkach czy w terenie. Mamy też przygotowane jakieś projekty czy materiały dodatkowe. W tym roku powstawała też taka teka edukacyjna. Wszystkie biogramy tych uczestników, których objęliśmy akcją, jak również swego czasu przygotowywaliśmy wystawę poświęconą ofiarom. To też był element z projektu akcji Światełko.
4: Program wydarzeń z okazji rocznicy można znaleźć na stronie poznań.pl/czerwiec56. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
12: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
13: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
12: No przede wszystkim zapraszamy na premierę, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, no i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca w teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
4: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
12: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2, ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach. Warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania, i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. No ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia.

0: każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości. I to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów. I to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
1: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur tak naprawdę, lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
0: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
2: Drodzy słuchacze, więc spokojniej, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
0: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują.
2: W studio przed 27 grudnia w Poznaniu gościły
1: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
0: i Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz ważna informacja. Rozpoczęły się prace na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Inwestycja obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w pobliżu ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W najbliższym czasie trzeba liczyć się z objazdami w rejonie prowadzonych inwestycji. Prace podzielone są na dwa etapy i potrwają do 30 września.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.

Nie, no nie bójcie się tego poniedziałku. Już załatwiłem, że to będzie całkiem lajtowy dzień. Nie dziękujcie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć, żeby się wam lepiej działało. Podkręcamy tempo w Meloradio. Pół do 7.

Jedziemy z tym poniedziałkiem. No właśnie, jak tam wam idzie dzisiaj od rana? Co macie w planach? To jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i zgarnąć przy okazji torbę Melo Radia. Tak na dobry początek nowego tygodnia. Taka torba Melo przyda się wam na pewno. No to dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Melo Radia już za chwilę może być wasza. 321-321-777 to jest numer do Melo. Prosto do studia. Korzystajcie, dzwońcie. Czekam na was właśnie teraz, jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy koniecznie powinniście to zrobić. 321-321-777. Yeah,

0: Rozwiązań Magnetic. No i jak ten numer się do nas przyczepi, to już zostaje na długo i bardzo dobrze, bo to fajne rytmy są w sam raz, niosą nas w ten poniedziałek. Siema Kinga, cześć, hej.
1: Peka.
0: Cześć, hej, hej. Kinga, jak tam się dzień dla ciebie rozpoczął?
1: Super. Wstałam rano, deszcz pada, ale bardzo pozytywny poniedziałek.
0: A co zdążyłaś już zrobić?
1: No już zdążyłam zrobić kanapki, zawieźć syna na trening i jadę do pracy.
0: A po południu?
1: Ale pozytywnie.
0: No i bardzo dobrze, pozytywnie czasu znajdziesz trochę dla siebie po południu?
1: No pewnie, na rower idę, ja uwielbiam jeździć rowerem.
0: Słuchaj, ja też.
1: Polecam
0: świetnie.
1: Każdemu.
0: Pewnie, ja też, mamy coś wspólnego. Uwaga, mamy coś jeszcze. Trzy szoty w Melo. Kinga, outfit elegancki czy na sportowo?
1: Na sportowo.
0: Muzyka na słuchawkach czy na głośniku?
1: Na głośniku.
0: Teraz uważaj. Wolałabyś zamienić się w lwa czy w żyrafę?
1: W lwa.
0: Albo raczej w lwice. Kinga, dla ciebie torba Melo Radia. Już ją pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super poniedziałku, hej pa. Trzy szoty w Melo.

0: Fakes, Jany, Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Ej, ej, ej, jest Marcin, ej, ej.
1: Będą no ej, ej, jestem, będą no. I będzie życiowy sukces Kamila Majchrzaka.
0: No jak sukces, to my lubimy to. Wam też sukcesów życzymy. Trzymamy kciuki za wszystkich nas.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Milki i David Guetta w Melo Radio. Just the way you are. Ale fajnie buja z samego rana ten numer. A co pogoda ma dla nas fajnego? Też za chwilę o tym.

0: Reklama.
1: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Mam ciebie tylko w głowie.
9: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
10: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
11: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Money.
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

0: 96 i 99 4 FM. Pogoda.
1: Jedenaście stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 19 stopni. Przez cały dzień będzie pochmurno, po południu się przejaśni. Znacznie więcej słońca ma być we wtorek. Aktualnie ciśnienie jest niskie, takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje umiarkowany, miejscami podmuchy mogą być silne. Słońce zajdzie o 21.16.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie żyje Oliver Tree. Amerykański muzyk, wokalista i producent zginął w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro. Jego największym hitem było Miss You. Oliver Tree miał 32 lata. Na koniec życiowy sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. To na kortach trawiastych w Holandii pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. Siódma. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Wild Ones, CI, Florida, w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie, a konkretnie, czekaj, bo liczę, 10 dni szkoły konkretnie, a w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada, 26 czerwca. I pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach, to jest taka tradycja, taki trend, popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij, czym przyjeżdżają, no? Jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Nie mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Meloradiu. Jak już słyszeliście w newsach Meloradia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Meloradiu teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: Called As It Feel. Dab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem. Wrać

0: od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
1: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
6: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Lecę. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyk, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Melo Radio. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Dust za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Times w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the Lights Off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.
2: Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. The

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert,
6: dalej masz. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoksyn UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
11: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
24: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
25: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
24: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
26: Pogoda.
25: Nad Poznaniem mamy sporo chmur, tak będzie przez prawie cały dzień. Możliwe są jednak chwilowe przejaśnienia. Spodziewajcie się też przelotnych opadów. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18. Ciśnienie jest niskie i takie będzie przez cały dzień. Słońce zajdzie o 21.16.

0: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce. 19-latek z innego pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie lokale gastronomiczne na pewno są gotowe na turystów. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, nie ma takiego sezonu, by nie doszło do wzrostu zatruć.
2: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim.
1: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Od rana w poniedziałek dla was podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już ósma. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Justy, Jack Style, Turn the Lights Off.

0: Hit My Heart, Benazy Bros w Meloradiu. Podkręcamy tempo, let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być gotowym na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melomerch. Są fajne skiety i melotorba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix.

0: Not So Bad, Thank You, Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszy się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. No. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie. Dobra. Ale pogoda ci jest taka jak w Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć. Słuchaj, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominika.
0: Dominik pierwszy.
3: Tak.
0: Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
4: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. Zdarza się. Jak to tu się, Agnieszka, się śmiejesz?
3: Chyba tak. Jakbyś śmiała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunże z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night.

0: Kipsy PZ w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: 1000, nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
2: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie, czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie.
4: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy

0: Na kupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

Mówią bady w Meloradio, żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie, ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek, a my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Prosto z 30 Melo Radia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Melo Radia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit w Melo all the time.

0: Podkręcamy tempo. Poniedziałek rano i cały czas w Melo Radio.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
13: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy i indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Po reklamie.

0: Radia 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Ruszyła przebudowa Janickiego. Prace są prowadzone na odcinku od Dąbrowskiego do Barańczaka. Wyłączona z ruchu jest zachodnia strona ulicy Janickiego, a ruch odbywa się w jednym kierunku po jezdni wschodniej od Dąbrowskiego do ulicy nad Saganką. Roboty potrwają do 30 września.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
0: Pogoda.
2: Stopni wskazują termometry w Poznaniu. Temperatura będzie powoli rosnąć. Maksymalnie ociepli się do 18 stopni. Przez cały dzień nad Poznaniem będą chmury. Możliwe są chwilowe przejaśnienia, a po południu przelotne opady. Ciśnienie aktualnie jest niskie, a wiatr umiarkowany. Miejscami podmuchy mogą być silne. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
3: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: I czas też mogło się Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie. Zyskają to nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
4: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wydarzenie poprzedziła grupa 12 odrzutowców, która przeleciała nad stolicą Ameryki.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: My dobrze wiemy, że niektórzy z Was to dzisiaj się też czują, jakby byli w oktagonie wcześnie rano, a naprzeciwko poniedziałek. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin, Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9 trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I found you, switch disc of Melo Radio. Podkręcamy tempo, no i teraz Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj, czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek kilka wysłać i już się z kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Ale ma w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka.

0: Bakłażan. Autopromocja.
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo, wybierając auto elektryczne, otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii.

0: przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Denzel w poniedziałek za 18 minut, godzina 10. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że cały czas można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć. Jak to zrobić? Trzeba zajrzeć na meloradio.pl, napisać nam, dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland, no i oczywiście dołączyć wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak. Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama.

0: Bibi Rexha, David Guetta, Set Go w Melo Radio. Ja jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
5: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
11: Jeszcze do 19 czerwca mają potrwać utrudnienia na Dąbrowskiego w Poznaniu. Prace są prowadzone od Żeromskiego do pętli Ogrody. W rejonie Botanicznej zamknięte zostały oba pasy ruchu jezdni południowej. Ruch pojazdów w stronę centrum odbywa się na krótkim odcinku bus pasa jezdni północnej. Przez cały dzień w Poznaniu będzie pochmurno, możliwe są lekkie, przelotne opady. Spodziewajcie się także chwilowych przejaśnień. Jutro natomiast ma być znacznie więcej słońca. Termometry obecnie wskazują 14 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18. Wiatr wieje umiarkowany, ale miejscami podmuchy mogą być silne. Mamy niskie ciśnienie.
5: To są newsy Meloradia Poznań.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Przy ulicy Wilczy Młyn w Poznaniu znaleziono ludzkie szczątki. Odkryto je w sobotę podczas prac remontowych. Na miejscu pracowali policjanci, a także antropolog i technik kryminalistyczny. O sprawie powiadomiono prokuraturę. Kości zostały zabezpieczone do dalszych analiz. Tymczasem badania wskazują, że 90% 17- i 18-latków w Wielkopolsce pije alkohol. Wielu z nich zażywa też narkotyki. Samorządowcy chcą walczyć z tym problemem, organizując debaty, mówi wiceprezydent Piły Paweł Jarczak.
12: Młodzież może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii.
11: Debaty odbędą się też w Złotowie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. A w Poznaniu dzisiaj mija termin przyjmowania zgłoszeń do programu staży studenckich. Na chętnych czeka ponad 100 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o utrudnieniach na Janickiego.
13: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
15: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
14: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
16: Ty gdzie byś śmiknął, bratku?
14: Gdziekolwiek.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek i ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
14: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
16: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Halo, Kali, tutaj Fincomi w Melo Radio i 14 minut po godzinie 10, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Melo Radio, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melo Merch.

0: Ibe Michalał w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. 26 minut po 10. Poniedziałek. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? WhatsApp Meloradia, Karolina.
1: Kebab i mój krasz zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? Dajcie znać. Nagrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić.

0: zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.

usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert Lewiura. 18 minut do 11. A my w Meloradio lubimy spełniać wasze te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie, albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy. A będziecie mieli okazję posłuchać Davida Guetty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Guetta w Melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimzai, Fire Fire w Meloradiu. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztosik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, Winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
10: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
14: Niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone przez prawie cały dzień. Możliwe są chwilowe przejaśnienia, ale też przelotne opady. Wtorek natomiast ma być bardzo słoneczny. Dużo słońca spodziewajcie się też w środę. A obecnie termometry wskazują 16 stopni. Maksymalnie ociepli się do 18. Ciśnienie jest niskie, a wiatr umiarkowany. Miejscami podmuchy mogą być silne.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
14: Urszula Salamon, zapraszam. W ten weekend wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 160 razy. To z powodu burz. Najwięcej pracy mieli w Poznaniu i Kaliszu. Funkcjonariusze wyjeżdżali przede wszystkim do usuwania drzew powalonych na drogi. Nikt nie został ranny. Pora na ważne informacje dla kierowców. Ruszyła przebudowa Janickiego. Prace są prowadzone na odcinku od Dąbrowskiego do Barańczaka. O szczegółach mówi nasz reporter Bartosz Łukasiewicz.
15: W najbliższym czasie trzeba liczyć się z objazdami w rejonie prowadzonych inwestycji. Prace podzielone są na dwa etapy i potrwają do 30 września.
14: Inwestycja obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia. W środę odbędą się uroczystości związane z rocznicą śmierci Bolesława Chrobrego. W katedrze poznańskiej pokazane zostaną szczątki pierwszego króla Polski oraz jego synowej Rychezy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja naukowa, koncert i uroczysta msza. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o turnieju Enea Poznań Open.
16: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
17: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
18: To dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
17: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
16: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką, zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa.

0: Rafał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush, jak i kebab, to nie zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy, hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: będzie pauza i Magnetic w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę, naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mam ciebie tylko w głowie.
5: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
6: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Philip George, Wish Your Mind w Melo Radio, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iście za, że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka Enklawa i chce więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i ja o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie.
1: Nie w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.
2: Meloradio Poznań. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
14: Wy-

0: Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Po reklamie. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
5: 15 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 18. Przez cały dzień nad Poznaniem będą chmury, możliwe są chwilowe przejaśnienia, ale także przelotne opady. Znacznie więcej słońca będzie jutro, pogodnie ma być też w środę. A dzisiaj ciśnienie mamy niskie, a wiatr umiarkowany, miejscami silny.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Ludzkie szczątki znaleziono podczas budowy chodnika w Poznaniu. O szczegółach mówi młodszy aspirant Anna Kluj.
6: Na miejscu pracowali policjanci. Przeprowadzano tam czynności wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. Kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
5: Znaleziono je na ulicy Wilczy Młyn. Zmieniamy temat. Dzisiaj mija termin przyjmowania zgłoszeń do programu staży studenckich. Na chętnych czeka ponad 100 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące, od sierpnia do końca listopada. Praca czeka m.in. w Urzędzie Miasta, Ogrodzie Zoologicznym czy Poznańskim Centrum Świadczeń. Zgłoszenia przyjmowane są online. Na koniec sport. Dzisiaj rozpoczyna się turniej główny Enea Poznań Open. Do naszego miasta przyjechali uczestnicy wielkich szlemów. Zmierzą się na kortach parku tenisowego Olimpia. Zawody potrwają do 20 czerwca. Do środy włącznie wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady OT.
9: Budowa zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
8: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
7: Nie mam pojęcia.
8: Ten zakaz, no bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
7: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. Tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: You Girl, Moving to the Sun w Melo Radio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca w Kołobrzegu. Tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Melo Radio po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój, muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeated w Melo Radio. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitku i do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: FM. Odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowało.

0: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
1: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
0: Cudownie!
1: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika i Farmaceutyka SPA.
5: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen. Spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
11: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Natalia Nykiel i Error. Poniedziałek może się to wydarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne, primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, Run, River, Angels Above Me, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: I na newsy, a w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No.
2: A już o 13 zagramy
0: Gibbs, Dope House for Money i Vin w Melo.

99.4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
15: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Correcto.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
3: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wybiła 13, siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie, zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko. A to win.

Wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. A mowa o Tiesto, Ritual z Jonas Blue i Rita Ora, to już teraz.

0: Wiecie, gdzie skrywa się prawdziwe piękno? I wiem, co odpowiedzieliście. Miałem serce na myśli. Ja was znam. 28 minut po 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Axel Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Bilety dostępne na eventim.pl. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
16: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Rock'n'Roll Man i Lovers in a Fast Life w Melo Radio, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejdźcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, wiecie co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Melo Radio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć!
2: Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
3: Dobrze.
2: Mokro
3: dobrze, tato.
0: Raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
2: życzenia.
4: A już o 14 zagramy.
3: O, nasz ulubiony numer Golden.
2: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na Strasznym Filmie 6, tak, i było tak. Fajne nawiązanie.
3: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 20 1 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autokompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz? To kupuję.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
14: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
16: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
17: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
16: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wiesz, że dopiero od teraz nam się nalicza, nie? Od tego rozpoczęcia. Mamy już 3 minuty w plecy.
2: Daj spokój, ja po prostu tak kocham Golden. No musiał wybrzmieć punktualnie o 14, ale jesteśmy już dla was specjalnie.
1: Jesteśmy. No i będziemy biegać.
2: Nie.
1: Między innymi.
2: Nie.
1: Proszę. Ale po tiramisu.
2: Naprawdę?
1: Aha.
2: To jest jedyny bieg, na jaki mogę się zgodzić. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: The Weeknd, Michael Gray, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz co, czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz?
1: Się tym nie przejmuję.
0: Wiecznie cię tylko ta głowa boli, daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Bo... Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam!
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego.
1: Ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie.
1: Nie no, ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje?
0: Ha ha ha ha ha!

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że poprosiłam sobie ciebie na siłowni. No,
0: śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Wieczorami
2: idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Rano

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
0: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
4: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
3: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo.

0: www.mamy.eu.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
6: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
10: Słuchać sobie melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
11: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
9: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
11: A miałbyś takie piękne życie.
12: No dramat.
10: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
11: Maracin
9: i Daria.

0: Galantis, Runaway w Meloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak dwie godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
1: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak z Colin do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był w sumie ten
1: był
0: koncert.
1: Był koncert, odbył się. Dni Jastrzębia Zdroju. Tam właśnie grał Skolim, miał zagrać o 20:30. No i tak ze dwie godzinki mu zeszło, żeby jeszcze dojechać na tę scenę.
0: Już wiemy, co było inspiracją do tego numeru.
1: Może on tak z domu właśnie wychodzi, że tak wychodzi, a potem wchodzi z powrotem i nie może wyjść.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ależ ten kawałek siedzi. Karnawał to nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ, For Money, tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Cali, T. Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Tu dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
6: Mam ciebie tylko w głowie.
7: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
8: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
21: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
22: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
23: Ula Harciarek on the mic. Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
24: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
23: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak, tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo, intensywnie padać może zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
26: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
25: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kaigo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Cleo, łowcy gwiazd w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli warszawskiej ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej.
0: No tak.
1: Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu.
0: Tak?
1: Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: A co, jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Only uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: Około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady, ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuje, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepczym.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, to trochę tak jakby, wiesz. Jakby nasz premier kibicował i niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Boss, od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl.

0: Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Poznań, ulica Szarych Szeregów 42B. Zapraszamy.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
11: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: A to Trips i Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowali dla Roberta taki fotel w rogu.

0: i tak to robimy w tym Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. A co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Jeśli lato we Wrocławiu.

0: trzecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo wybierając auto elektryczne otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Poznaniu.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Pyrkon zacznie się w piątek w Poznaniu. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. W programie są warsztaty, koncerty oraz spotkania autorskie. Wydarzenia nie mogą przegapić miłośnicy gier, filmów i komiksów. Pyrkon odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich. Potrwa od piątku do niedzieli. A dzisiaj wybierzcie się do kina na premierowy film Drugie życie. To pełen optymizmu portret dojrzałej kobiety, która robi wszystko, by ocalić swój dom i samą siebie. Film zobaczycie dzisiaj o 18:00 w kinie Helios w Poznaniu. Z kolei w Centrum Kultury Zamek trwa wystawa AI – Algorytmy iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji. Twórcy przedstawiają ją jako zjawisko kulturowe, społeczne i polityczne. Wystawę będzie można oglądać do 12 lipca.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Uwaga na oszustów, podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec Święto Fantastyki, czyli Festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
5: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
4: Pyrkon już w najbliższy weekend.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
3: O, Czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
2: Jemu.
3: To pewnie był Robert.
2: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz z zespołu...
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak, powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: zabawny jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz. Wszyscy wychodzą na patrol.
0: Po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Zuika, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No... też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górom.

0: faja, faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
2: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
2: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
2: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
2: O,
1: ale to taka
2: może ploteczka.
3: Być. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Melo Radio Poznań. Reklama.
1: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
15: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 500 999 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
0: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
0: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczne.

0: Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się w tym tygodniu też. Wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze. Ma 5 sygnałów na to. Trzymamy
3: jest,
0: mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham.
0: Cześć Kasia, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Okay. Mam w zasadzie, że nie wiedzą mnie emocje.
0: Tosia, Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi, teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.
4: Dobra.
0: Jesteś gotowa? Okay. To my się wyciszamy i gadaj z Tośką.

0: Halo?
1: Hejka.
0: Hej.
1: Dosia, powiedz mi, czy w tym roku też planujesz tomorrow party w domku?
0: Planuję, a co?
1: Planujesz? No nie wiem, bo może gdzieś się wybierzemy razem?
0: Może, kto mówi?
1: Do Belgii może pojedziemy, Kasia.
0: A no, z kim się o tym numeru dzwonisz?
1: A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
0: Słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
0: Dzień dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
0: Dlaczego?
2: Kasia!
0: Lecimy na Tomorrowland! Co?
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Co? Matko! Ja pierdzielę! Jest to Tosia!
3: Tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
0: Tu jest to Tosia! O Boże, to się wstrzymcze!
2: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
3: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
0: O Boże, dziękujemy! Tosia!
2: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
0: Tak,
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ride It, Regard. Wiesz, za co kocham Melo Radio?
1: Za to, że można sobie pośpiewać Ride It.
0: I za to, że my zabieramy słuchaczy w tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Just The Way You Are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, ale najpierw newsy Melo Radio.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowym stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
17: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
18: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
17: Cudownie!
18: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów: ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-naprzyrodniczym.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
22: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
23: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
23: Co jest grane w Poznaniu?
25: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczyna się turniej główny Enea Poznań Open. Do naszego miasta przyjechali uczestnicy wielkich szlemów. Zmierzą się na kortach parku tenisowego Olimpia. Zawody potrwają do 20 czerwca. Do środy włącznie wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. A w piątek w Teatrze Polskim w Poznaniu czeka nas premiera. Nieboska komedia to spektakl oparty na słynnym dramacie Zygmunta Krasińskiego. Na scenie m.in. Sylwia Achu, Mariusz Adamski i Michał Kaleta. Premiera w piątek o 19. Na koniec propozycja filmowa. W Heliosie zobaczycie najnowszą produkcję Stevena Spielberga Dzień Objawienia. Prezenterka pogody wywołuje panikę po tym, jak w czasie transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym, obcym języku. Seans dzisiaj o 20.50 w kinie Helios w Poznaniu.
24: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
26: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek on the mic.
27: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
28: W tym roku nie urodzę jest.
29: Deszcze, słońce.
30: A ten deszcz pomaga czy nie?
29: Absolutnie nie pomaga.
28: No bo gniję teraz.
27: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
26: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczy. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sunfeld, Crying on the Dance Floor w Melo Radio. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj to. Wypluj to.
1: No, moim zdaniem nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Ja byłam fanką.
0: No dobra, nie, dwie pierwsze serie... Aha. Okej, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema, ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No bo się,
0: słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść, taki kiedyś rap był.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne, wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno, zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland. Two ships in the night.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: pierwszy
0: rozpadły.
1: Raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: brawo!
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Okay. Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 96 i 99.4 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a za odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
10: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'm. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: To takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.
1: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
0: No, napędzać.
1: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
0: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
1: no
0: co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
0: Genialne.
1: No.
0: W swojej prostocie.
1: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
0: Mikołaj!

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie chcę, żeby słońce zachodziło.
1: Nie zajdzie
2: nigdy. Bo wtedy
1: nigdy.
2: Spadnie deszcz.
0: No właśnie, i ja chcę więcej słońca.
1: Dopóki jesteś, dopóki robisz Meloradio, będzie słońce.
0: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
0: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, no spokojnie.
1: No ja myślę.
0: To już niebawem i zagram fajnie.
1: A co?
0: A to puść dżingę, to ci powiem. A już o 18:00 zagramy Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
1: Bardzo, zawsze,
0: fajnie,
1: wszędzie
0: nie?
1: z tobą, tak.
0: Okej.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
13: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
14: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
13: Cudownie!
14: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
17: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
18: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
19: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
18: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
17: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
20: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest na to, na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek. Melo Radio. Idę w melo.

I Can't Wait. To Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomer, czy torba i skiety, a także pomadka z logiem Melo Radia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321-321-777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hela Henderson i Rudimentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę O czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tylko usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę, skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: You For Me, to Sigala i Rita Ora w Meloradio na ten numer. Między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. 6 cudownych scen. No i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival. Więc słuchajcie Melo uważnie. A co piątek od 21 odpalamy Sunrise On Air. Wtedy też warto być z nami, z Meloradiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment. Zagram między innymi Cyrilla. Będzie też topik z Becky G. To na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend. Znajomy jest Grylek i później Żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
0: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na Meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Mam Ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
17: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
18: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 190.

0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
1: Ciao mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Hi Fi Superstar, to od Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike. A Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera. Mikolas i nasz polski trip. It's so hard to be humble.

0: Mockingbird. Tiesto, razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradiem.
2: Dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,90.
4: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Chombrowskiego 449. Zaprasza.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 19 na zgarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Meloradiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch at United Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
0: Meloradio, idę w Melo.

Magnetic to The Bauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: pachnie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo, tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał, o! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo.
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj, stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odtrężowanie się na ściance wspinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, czyli to jest taka wasza forma relaksu?
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, dobra!
1: Dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 29 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano. No, w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo, wybierając auto elektryczne, otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezentmarzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny!
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je

0: jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
3: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes, to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki, a te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: uczuć. Pokaż mi, co buję cię ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, grama za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio.
3: Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Po reklamie. Idę w melo.
3: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w melo.

0: Win to Gibbs w Meloradiu. 13 minut po 20. To było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival. Impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter, Meduza i wielu, wielu, wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival, żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Inny odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Marshmello i Ellie Goulding. Save My Love, w Mello. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić. Takie wspomnienie, by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz, to jest Melo Radio.

Jax Jones i MNK w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że wy też jesteście. A kiedy byliście ostatnio na weselu? No i właśnie, tu pojawia się odwieczne pytanie, ile dać do koperty? Ile tam włożyć naszej młodej parze? No i zostały przeprowadzone badania. Jak czytam, wesele na 100 osób to koszt około 100 tysięcy złotych, matko boska. No i czy nowożeńcy tyle w kopertach dostają? No właśnie, różnie z tym bywa. No ale średnio to około 40% tego, ile wydajemy, tyle znajdziemy w kopertach. No właśnie, czyli jak wydamy 100 tysięcy, to dostaniemy w kopertach 40. No to jak tak ma wyglądać inwestycja w dalsze życie, to ja dziękuję. Yearbooks i Babylon, jego nowość już teraz w Meloradio.

0: prywatnie, to jedno z moich ulubionych nowości, jakie gramy na antenie Meloradia. Cascade i Meet Again, tak gramy jeszcze przed 21. No a skończył się mecz Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. I to kolejne ogromne zaskoczenie tego mundialu, 0-0. Ale kolejne spotkanie przed nami, między innymi za chwilę wystartuje mecz Belgia-Egipt, no a potem o północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i u trzeciej w nocy kolejne spotkanie. No i teraz przyznać się, ile nocy już zawaliliście przez mundial. Choć tak to nie to samo, co jakby grały Nosze Orły, co nie?
1: A już o 21:00 zagramy
0: Andy Dust i Harris, będzie Zokaria. Ten numer, którego znacie i kochacie, pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21:00, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Radia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania i z naszego regionu. Zaczynamy od policyjnej akcji w Wielkopolsce.
5: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zatrzymali do kontroli na terenie Dąbroszyna pojazd, w którym miały znajdować się znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Długa i wnikliwa praca operacyjna funkcjonariuszy przyniosła po raz kolejny zamierzony efekt. W aucie znajdowało się ponad 12 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Mężczyzna zasiadający za kierownicą pojazdu został zatrzymany. Jak wynikało z analizy materiału, który śledczy dotąd zgromadzili, samochód nie był jedynym miejscem, w którym 30-latek trzymał towar. Podążając śladem nielegalnego procederu, policjanci tego samego dnia ujawnili i zabezpieczyli kolejne, znacznie większe ilości nieopodatkowanych wyrobów tytoniowych. Towar został ukryty w blaszanym kontenerze znajdującym się w tej samej miejscowości oraz w lokalu handlowym w Słupcy, który prowadził zatrzymany. Łącznie zabezpieczono ponad 95 tysięcy sztuk papierosów oznaczonych markami najpopularniejszych firm oraz około 83 kg krajanki tytoniowej bez wymaganych prawem znaków akcyzy. 30-latek usłyszał już w tej sprawie zarzut. Jak wyliczyli śledczy, podejrzany naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego oraz VAT na kwotę ponad 250 tysięcy złotych. Czyn ten zagrożony jest wysoką grzywną oraz karą pozbawienia wolności.
4: O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Czas na centrum Poznania.
6: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy. Należy się udać na ulicę Mostową, przejść przez piękny park i wejść do siedziby Muzeum Kultur Świata.
4: Jak reagują ci, którzy tu przychodzą do tego miejsca?
6: Myślę, że przede wszystkim reagują zadziwieniem, ponieważ muzeum przed remontem posiadało po pierwsze zupełnie inne wystawy, opowiedziane zupełnie innym językiem muzealnym. Te wystawy obecnie prezentowane są przede wszystkim bardzo nowoczesne oraz są interaktywne. Jest cała część, która jest przeznaczona nie tylko dla najmłodszych, ale także dla tych starszych, którzy lubią nie tylko konsumować wzrokiem, ale lubią dotykać, lubią wąchać, lubią przymierzać, ale także jest też zaproszenie, też muzeum zaprasza zwiedzających do podzielenia się swoimi własnymi przeżyciami, chociażby w postaci zostawienia jakiejś notatki albo zostawienia rysunku. Także wystawa przypomina w pierwszej części taką właściwie dużą pracownię krawiecką, czyli każdy z nas może się wczuć w sytuację, że mamy rysunek i możemy być krawcem bądź krawcową i możemy spróbować sobie uszyć strój.
4: Powiedzieliśmy o wystawie, ale teraz może o samym budynku. On robi wrażenie. Z jednej strony ulica Grobla, Starówka, a z drugiej strony przepiękny park, o którym nie każdy wie.
6: Tak, w ogóle jesteśmy w ciekawej części miasta, ponieważ same nazwy ulic, ulica Grobla oraz ulica Mostowo, pokazują, że kiedyś tutaj było bardzo dużo wody. Zresztą jesteśmy nieopodal Warty, która teraz płynie, znaczy jest w większej odległości od siedziby muzeum. Natomiast sama historia jest również oczywiście zawarta w historiach nazw ulic, natomiast ten budynek, w którym się znajdujemy, to jest również budynek dawnej Loży Masońskiej, który był bardzo mocno zniszczony podczas działań wojennych i w okresie powojennym, także został w latach 80. został najpierw zrekonstruowany, odbudowany, no i teraz został poddany gruntownej konserwacji podczas niedawnego remontu. Natomiast park, przez który wchodzimy, też jest niesamowity z tego względu, że po pierwsze znajduje się bardzo dużo starych drzew, o co nie jest łatwo też w tej części miasta. Na jego środku znajduje się też fontanna, która niedługo ma być również uruchomiona. Natomiast w parku również znajduje się też zaprzyjaźnione z Muzeum Kultury Świata Muzeum Bambrów.
4: Takie niesamowite zdarzenie. Szedłem do Państwa tutaj ulicą Grobla i nagle skręciłem w prawo i jest on. Przepiękny park i to robi takie fajne wrażenie.
6: Tak, i rzeczywiście można powiedzieć, że to jest szczęście, że siedziba muzeum znajduje się w takim miejscu, ponieważ muzeum to nie jest tylko budynek, ale muzeum to jest też przestrzeń, w której chcemy, aby osoby, które odwiedzają placówkę, czuły się dobrze, a więc też mamy nadzieję, że chociażby w zbliżającym się okresie letnim będzie można przyjść i trochę odpocząć w parku przymuzealnym.
7: Dr Maria Gołąb, Muzeum Narodowe w Poznaniu, zastępczyni dyrektora do spraw naukowych. Muzeum świętuje okazja wspaniała i taka okazja, o której myślimy, że może też być wzorem dla przyszłych kolekcjonerów. To znaczy, dwie wspaniałe panie Cichowicz, matka i córka, kolekcjonerki zbioru etnograficznego, postanowiły przekazać swoją kolekcję do Muzeum Wielkopolskiego, tworząc w ten sposób podwaliny pod obecne Muzeum Kultur Świata, do niedawna Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Więc przypominamy właśnie te decyzje kolekcjonerskie i ten wielki, wielki gest daru dla Muzeum Publicznego.
8: Aneta Skibińska, kierownik Muzeum Kultur Świata. Jesteśmy oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Każda okazja jest dobra do tego, żeby pochwalić się dorobkiem, faktem istnienia. Myślę, że jeszcze wielu poznaniaków nie wie, jak trafić do naszego muzeum. Zazdrościmy muzeum, które są przy samym Starym Rynku, bo my jesteśmy w dzielnicy Stare Miasto. I tuż obok Starego Rynku nasza siedziba ma adres na ulicy Grobla 25. Jest to piękny budynek zabytkowy z połowy XIX wieku, budynek dawnej Loży Masońskiej. Loży Masońskiej już tu nie ma od ponad 100 lat. Natomiast po wojnie, w latach 60. miasto przyznało muzeum ten budynek na siedzibę dla zbiorów etnograficznych. To jest nasza pierwsza stała siedziba samodzielna dla tych zbiorów. No, pewnie przydałoby się, żeby była większa, bo mamy bardzo niewielką ekspozycję, ale bardzo się cieszymy, że możemy prezentować zabytki tutaj zdobywane przez wiele pokoleń muzealników. Na ekspozycji po trzech latach gruntownej modernizacji budynek otworzyliśmy już jako Muzeum Kultur Świata. Wcześniej chciałabym przypomnieć, że działaliśmy jako muzeum etnograficzne. Jednak nasza nazwa była utożsamiana z kulturą tylko i wyłącznie ludową oraz z kulturą naszego regionu. Budynek był raz remontowany, oczywiście po otrzymaniu, ale po otrzymaniu od Rady Miasta był gruntownie przebudowywany, ale teraz musieliśmy ponownie zrobić modernizację. Jest ten budynek tak bardzo odświeżony, że mam nadzieję, że na wiele, wiele lat teraz będzie służył. No i postanowiliśmy zrobić nowe i nowoczesne ekspozycje. Pierwszy raz w historii naszego muzeum mieliśmy możliwość wybierania aranżera za pośrednictwem konkursu. Zgłosiło się kilku aranżerów. Wybieraliśmy aranżację, a merytorycznie chcieliśmy pokazać, że nasze muzeum poszerzyło zakres kolekcjonerski swój, że zbieramy nie tylko zbiory z naszej Wielkopolski, z regionów polskich, ale w naszych zbiorach jest praktycznie cały świat. Ponad 50 krajów świata ma swoich reprezentantów, większe kolekcje lub pojedyncze przedmioty, ale możemy się pochwalić różnorodnością kulturową. I w taką drogą chcemy iść dziś. Pewne rzeczy w etnografii stają się kolekcjami historycznymi, bo kultura się zmienia, tak jak na przykład kultura ludowa Wielkopolski, ale powstał teraz w nowej strukturze nowy oddział antropologii współczesności świata i chcemy kontynuować gromadzenie naszych zbiorów poprzez dokumentowanie świata współczesnego, tego tu i teraz. Także w zbiorach naszych mam nadzieję, że za parę lat, jak będzie możliwość zmiany ekspozycji, pokażemy już inną epokę na przykład i zupełnie inny świat. Tym niemniej w tej chwili pokazujemy na jednej z ekspozycji nasze początki i naszą lokalność, a na drugiej ekspozycji pokazujemy przedmioty egzotyczne i naszą globalność. Dlatego na parterze, kiedy Państwo wchodzicie do naszego muzeum, już na samym dole jest reprezentacja Wielkopolski. To są krzyże, kapliczki, słupy przydrożne, które reprezentują ludową rzeźbę kultową naszego regionu Wielkopolski. To właśnie po odzyskaniu niepodległości, po uwłaszczeniu Wielkopolska wieś chciała zademonstrować swoją niezależność, swoją zamożność, ale także podziękować Bogu, losowi za to, że są teraz gospodarzami na swoich gospodarstwach. Jak grzyby po deszczu, bym powiedziała, zaczęły wyrastać przepiękne zabytki rzeźbiarskie. To byli najczęściej lokalni rzeźbiarze, niejednokrotnie wyrośli właśnie w środowisku rolniczym, niekształceni na akademii, na uniwersytecie artystycznym, ale z ogromnym wyczuciem, często mieli jakieś umiejętności snycerskie czy stolarskie. Byli często wędrownymi rzeźbiarzami, bo gdy stworzyli jedno dzieło, sława ich się rozchodziła po okolicy i jednym wśród takich rzeźbiarzy tych krzyży przydrożnych pokazywanych na dole jest między innymi Paweł Brliński. To jest ewenement i wyjątkowa sprawa, że rzeźbiarz ludowy z XIX wieku jest nam znany z imienia, nazwiska. To z reguły były anonimowe dzieła. I drugi element z naszej historii to właśnie z kolekcji nasz założycielek pierwszej etnograficznej kolekcji tu w Poznaniu ostało się bardzo niewiele. To niestety loty wojenne nie służyły tej kolekcji. Niemcy, którzy w czasie wojny zarządzali naszym muzeum, zniszczyli celowo wiele zabytków. Znaczącą większość, właściwie zlikwidowali kolekcję, bym powiedziała. W piwnicach Muzeum Narodowego, bo tam mieściła się wówczas nasza siedziba, nie w piwnicach, w Muzeum Narodowym na Alejach Marcinkowskiego, tam w dwudziestoleciu międzywojennym była ekspozycja tych wszystkich zabytków etnograficznych i tam też była wystawa stała. I w czasie wojny powstało tam powtórnie Kaiserfriedrich Muzeum i dyrektorzy tegoż muzeum rozproszyli wiele zbiorów, bo okazało się, że po wojnie odnalezione zostały z tejże kolekcji czepce złote. I one były rewindykowane po wojnie w 1948 roku, tu do Poznania, a wywiezione jako, według mniemania niemieckiego, jako elementy kultury niemieckiej.
4: Powiedzmy o samym muzeum. Kiedy to muzeum można zwiedzać, w jakich godzinach, jak to wygląda?
8: Nasze muzeum można zwiedzać w 6 dni tygodnia, z wyjątkiem poniedziałku. Otwieramy się codziennie o godzinie 10. Mamy otwartą ekspozycję wtorek, środa, czwartek do godziny 16. W piątek do wieczora późnego, w sobotę, niedzielę do godziny 18. Serdecznie zapraszamy.
4: Muzeum Kultury Świata, oddział Muzeum Narodowego, znajduje się przy ulicy Grobla 25, wejście od ulicy Mostowej 7. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Z okazji zbliżającego się Dnia Psa, który przypada 1 lipca, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przygotował szereg inicjatyw. Zorganizowano też konkurs plastyczny Cater na wakacjach. Jak zaplanować wypoczynek, aby zadbać również o swojego psa? To konkurs dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Pracę wraz ze zgłoszeniem do konkursu i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy dostarczyć do 26 czerwca, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Teatr Wielki w Poznaniu ma nowego dyrektora. Od tego tematu zaczniemy to wydanie magazynu. Bartosz Łukasiewicz, już teraz zapraszam na szczegóły. Na wniosek marszałka Marka Woźniaka Zarząd Województwa w uzgodnieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego podjął uchwałę w sprawie powołania Adama Banaszaka na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
9: Mam oczywiście prezentację, która była przedstawiona komisji konkursowej. Ona była prezentacją bardzo obiecującą, poruszającą większość, jak sądzę, obszarów aktywności tego rodzaju dużej instytucji kultury.
4: Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
9: Powiedziałem nawet w rozmowie z panem dyrektorem, że życzę mu tego, żeby udało mu się większość z tych celów zrealizować, bo one są rzeczywiście bardzo ambitne i bardzo obiecujące. Natomiast oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak to rzeczywiście realnie będzie mogło przebiegać, biorąc pod uwagę, że my na Teatr Wielki przeznaczamy jednak bardzo znaczące środki finansowe i trudno się spodziewać, że jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć te środki finansowe, raczej nie. Natomiast oczywiście są inne źródła finansowania, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, które też dysponuje tego rodzaju środkami na projekty, na propozycje artystyczne. Jeśli one będą na wysokim poziomie, to być może z tego źródła uda się również pozyskać tego rodzaju środki, zwłaszcza, że ministerstwo jest instytucją współprowadzącą Teatr Wielki w Poznaniu. Więc wygląda to bardzo optymistycznie.
4: A tymczasem nowy dyrektor stanowisko obejmie 1 września. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Przed nami bieg czerwca 56. Wydarzenie zaplanowano 21 czerwca. Dlaczego nie w samą rocznicę?
10: Przede wszystkim dlatego, że natłok ilości rzeczy, które będą 28 czerwca, nie pozwolił nam na to, aby również wbić się w daną datę. Uważamy, że już 21 czerwca jest to takie preludium do tych wszystkich wydarzeń ze sportowym akcentem. Szymon Sobczak, dyrektor biegu Poznańskiego Czerwca 56. Uczestników spodziewamy się maksymalnie 2000. Trasa ta sama co w poprzednich 3 edycjach. I tutaj wspomnę, że jest to trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować, z tego względu, że ma ten charakter industrialny, niepowtarzalny, ale też ma swoje ograniczenia ilościowe, dlatego te 2000 osób to jest maksymalna przepustowość na tą trasę. Przez 3 zakłady startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną Jarolną i wbiegamy na teren zakładu Fabryki Pojazdów Szynowych. To też będzie bardzo fajny aspekt w tym roku, nowość, czyli biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta i strefa finishera dla zawodników. Apelowałbym tutaj, aby osoby, które mimo wszystko w amatorskich biegach, jakim jest bieg czerwca, nie próbowali swoich sił, żeby pobijać życiówki. Tutaj przede wszystkim nam chodzi o sportowy aspekt uhonorowania bohaterów Poznańskiego Czerwca. Tak więc biegniemy, ale bez wariacji, nie na wyścigi. Są potwierdzona jest obecność kombatantów, ale tak jak Państwo widzieliście dzisiaj, też mieliśmy problem z dotarciem, tak więc liczymy na zdrowie i na siłę. W zeszłym roku rozmawialiśmy, czy na pewno tego chcą i to nie jest też tak, jak ja miałem zwróconą uwagę podczas biegu, żebyśmy się nie pastwili nad kombatantami. Powiem Państwu wręcz odwrotnie, kombatanci bardzo chcą uczestniczyć w tym biegu i wręczać medale. My robimy wszystko, aby jak najmniej było to dla nich dolegliwe.
11: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Ja uważam, że każda forma promocji i sposób edukowania o Poznańskim Czerwcu jest bardzo dobra. Od dłuższego czasu ten bieg stanowi jeden z istotniejszych punktów też okołorocznicowych. W trakcie samego biegu nie tylko na sportowo można uczyć tą pamięć, ale edukacja, która towarzyszy tej inicjatywie, też jest bardzo ważna. My jako muzeum co roku przygotowujemy szereg wydarzeń, w tym roku wyjątkowo z okazji 70. rocznicy. Poza broszurą, która została przygotowana przez koleżankę Annę Matuszak, która jest takim krótkim kompendium tego, co faktycznie działo się w Poznaniu 28 czerwca i będzie ona dodawana do pakietów. Zaplanowaliśmy prezentację wystawy czasowej o sportowych akcentach poznańskiego czerwca, na której też przybliżymy sylwetki tych uczestników, którzy jakieś te swoje sukcesy w sporcie odnosili. Całość wystawy zamyka postać pana Edmunda Czyszaka, uczestnika, który przez lata brał udział w tym biegu. Niestety w tym roku pożegnaliśmy pana Edmunda, no i nie będzie go z nami. Po raz kolejny uczestnicy biegu pobiegną po tej historycznej trasie i myślę, że od dłuższego czasu to jest ten sukces, który też udało się osiągnąć organizatorowi biegu, ponieważ nawet większość uczestników biegu, w tym od razu dodam koleżankę z muzeum, która w tym roku bierze udział w biegu, sama też podkreśla, że tak naprawdę nie chodzi o to, kto będzie pierwszy, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że solidarnie, tak jak w 56, można zrobić coś fajnego, dobrego i jeszcze przypomnieć o tak ważnym wydarzeniu. W tym roku inauguracja akcji Światełko dla Czerwca rozpocznie się 16 czerwca na cmentarzu na Junikowie. Rozpoczynamy tą inaugurację przy grobie najmłodszej ofiary poznańskiego czerwca, Romka Strzałkowskiego. Ta postać już była przez nas honorowana przy okazji Światełka, ale tutaj postanowiliśmy, że ta symboliczna rocznica 70 jest tak ważnym momentem, aby po raz kolejny zwrócić uwagę na to dziecko, które faktycznie zginęło 28 czerwca. Z takich rzeczy, które dodatkowo doszły w tym roku przy okazji Światełka, to dzięki współpracy z osadzonymi z aresztu śledczego udało się przygotować medaliony nagrobne, które będą kładzone na mogiły. Tutaj istotny taki element, który będzie pokazywał od razu, że faktycznie ten dany grób, który jest na cmentarzu nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce, bo przecież akcja Światełko wykracza daleko poza Poznań, co zawsze staram się podkreślać, będzie zwracał uwagę na to, że faktycznie jest to ofiara, uczestnik bądź osoba, która propagowała pamięć, bo taka też jest idea tego poznańskiego czerwca, znaczy tej akcji Światełko. O ile, jak wiemy doskonale, te groby ofiar są oznakowane, no to inne groby na ten moment jeszcze nie. Akcja Światełko jest to projekt edukacyjny prowadzony przez nasze muzeum już od 10 lat. Akcja polega na tym, że dane placówki szkolne, przedszkolne, teraz nawet już doszły domy kultury, a także, tak jak tutaj podkreślałam, osadzenie z aresztu śledczego, oni opiekują się mogiłami zarówno ofiar poznańskiego czerwca, jak i uczestników, a także tych osób, które przez lata walczyły, aby ta pamięć ożyła na nowo i trwała. Oczywiście ta akcja nie polega tylko na tym, że placówki czy młodzież chodzi na groby i zostawia na nich znicze, ale jest ona podparta szeregiem działań edukacyjnych prowadzonych przez naszych pracowników na swoim koncie, poza oczywiście wykładami, spacerami czy lekcjami zarówno u nas, jak i w placówkach czy w terenie. Mamy też przygotowane jakieś projekty czy materiały dodatkowe. W tym roku powstawała też taka teka edukacyjna, wszystkie biogramy tych uczestników, których objęliśmy akcją, jak również swego czasu przygotowywaliśmy wystawę poświęconą ofiarom. To też był element z projektu akcji Światełko.
4: Program wydarzeń z okazji rocznicy można znaleźć na stronie poznań.pl/czerwiec56.
12: Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
13: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
14: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
13: No przede wszystkim zapraszamy na premierę, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, no i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca w teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
12: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
13: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2, ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach. Warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania, i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile, na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, no ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
14: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur tak naprawdę, lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
13: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
12: Drodzy słuchacze, więc spokojniej, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
13: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują.
12: W studio przed 27 grudnia w Poznaniu gościły
14: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
13: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękujemy bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
12: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz ważna informacja. Rozpoczęły się prace na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Inwestycja obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w pobliżu ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W najbliższym czasie trzeba liczyć się z objazdami w rejonie prowadzonych inwestycji. Prace podzielone są na dwa etapy i potrwają do 30 września.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania i z naszego regionu. Zaczynamy od policyjnej akcji w Wielkopolsce.
5: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zatrzymali do kontroli na terenie Dąbroszyna pojazd, w którym miały znajdować się znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Długa i wnikliwa praca operacyjna funkcjonariuszy przyniosła po raz kolejny zamierzony efekt. W aucie znajdowało się ponad 12 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Mężczyzna zasiadający za kierownicą pojazdu został zatrzymany. Jak wynikało z analizy materiału, który śledczy dotąd zgromadzili, samochód nie był jedynym miejscem, w którym 30-latek trzymał towar. Podążając śladem nielegalnego procederu, policjanci tego samego dnia ujawnili i zabezpieczyli kolejne, znacznie większe ilości nieopodatkowanych wyrobów tytoniowych. Towar został ukryty w blaszanym kontenerze znajdującym się w tej samej miejscowości oraz w lokalu handlowym w Słupcy, który prowadził zatrzymany. Łącznie zabezpieczono ponad 95 tysięcy sztuk papierosów oznaczonych markami najpopularniejszych firm oraz około 83 kg krajanki tytoniowej bez wymaganych prawem znaków akcyzy. 30-latek usłyszał już w tej sprawie zarzut. Jak wyliczyli śledczy, podejrzany naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego oraz VAT na kwotę ponad 250 tysięcy złotych. Czyn ten zagrożony jest wysoką grzywną oraz karą pozbawienia wolności.
4: O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Czas na centrum Poznania.
6: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, znaczy osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy. Należy się udać na ulicę Mostową, przejść przez piękny park i wejść do siedziby Muzeum Kultur Świata.
4: Jak reagują ci, którzy tu przychodzą do tego miejsca?
6: Myślę, że przede wszystkim reagują zadziwieniem, ponieważ muzeum przed remontem posiadało po pierwsze zupełnie inne wystawy, opowiedziane zupełnie innym językiem muzealnym. Te wystawy obecnie prezentowane są przede wszystkim bardzo nowoczesne oraz są interaktywne. Jest cała część, która jest przeznaczona nie tylko dla najmłodszych, ale także dla tych starszych, którzy lubią nie tylko konsumować wzrokiem, ale lubią dotykać, lubią wąchać, lubią przymierzać, ale także jest też zaproszenie, też muzeum zaprasza zwiedzających do podzielenia się swoimi własnymi przeżyciami, chociażby w postaci zostawienia jakiejś notatki albo zostawienia rysunku. Także wystawa przypomina w pierwszej części taką właściwie dużą pracownię krawiecką, czyli każdy z nas może się wczuć w sytuację, że mamy rysunek i możemy być krawcem bądź krawcową i możemy spróbować sobie uszyć strój.
4: Powiedzieliśmy o wystawie, ale teraz może o samym budynku. On robi wrażenie. Z jednej strony ulica Grobla, Starówka, a z drugiej strony przepiękny park, o którym nie każdy wie.
6: Tak, w ogóle jesteśmy w ciekawej części miasta, ponieważ same nazwy ulic, ulica Grobla oraz ulica Mostowo, pokazują, że kiedyś tutaj było bardzo dużo wody. Zresztą jesteśmy nieopodal Warty, która teraz płynie, znaczy jest w większej odległości od siedziby muzeum. Natomiast sama historia jest również oczywiście zawarta w historiach nazw ulic, natomiast ten budynek, w którym się znajdujemy, to jest również budynek dawnej loży masońskiej, który był bardzo mocno zniszczony podczas działań wojennych i w okresie powojennym, także został w latach 80. został najpierw zrekonstruowany, odbudowany, no i teraz został poddany gruntownej konserwacji podczas niedawnego remontu. Natomiast park, przez który wchodzimy, też jest niesamowity z tego względu, że po pierwsze znajduje się bardzo dużo starych drzew, o co nie jest łatwo też w tej części miasta. Na jego środku znajduje się też fontanna, która niedługo ma być również uruchomiona. Natomiast w parku również znajduje się też zaprzyjaźnione z Muzeum Kultury Świata Muzeum Bambru.
12: Takie niesamowite zdarzenie. Szedłem do Państwa tutaj ulicą Grobla i nagle skręciłem w prawo i jest on. Przepiękny park i to robi takie fajne wrażenie.
6: Tak, i rzeczywiście można powiedzieć, że to jest szczęście, że siedziba

0: o której myślimy, że może też być wzorem dla przyszłych kolekcjonerów. To znaczy dwie wspaniałe panie Cichowicz, matka i córka, kolekcjonerki zbioru etnograficznego, postanowiły przekazać swoją kolekcję do Muzeum Wielkopolskiego, tworząc w ten sposób podwaliny pod obecne Muzeum Kultur Świata, do niedawna Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Więc przypominamy właśnie te decyzje kolekcjonerskie i ten wielki, wielki gest daru dla Muzeum Publicznego.
1: Aneta Skibińska, kierownik Muzeum Kultur Świata. Jesteśmy oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Każda okazja jest dobra do tego, żeby pochwalić się dorobkiem, faktem istnienia. Myślę, jeszcze wielu poznaniaków nie wie, jak trafić do naszego muzeum. Zazdrościmy muzeum, które są przy samym Starym Rynku, bo my jesteśmy w dzielnicy Stare Miasto. I tuż obok Starego Rynku nasza siedziba ma adres na ulicy Grobla 25. Jest to piękny budynek zabytkowy z połowy XIX wieku, budynek dawnej loży masońskiej. Loży masońskiej już tu nie ma od ponad 100 lat. Natomiast po wojnie, w latach 60. miasto przyznało muzeum ten budynek na siedzibę dla zbiorów etnograficznych. To jest nasza pierwsza stała siedziba samodzielna dla tych zbiorów. No, pewnie przydałoby się, żeby była większa, bo mamy bardzo niewielką ekspozycję, ale bardzo się cieszymy, że możemy prezentować zabytki tutaj zdobywane przez wiele pokoleń muzealników. Na ekspozycji po 3 latach gruntownej modernizacji budynek otworzyliśmy już jako Muzeum Kultur Świata. Wcześniej chciałabym przypomnieć, że działaliśmy jako muzeum etnograficzne. Jednak nasza nazwa była utożsamiana z kulturą tylko i wyłącznie ludową oraz z kulturą naszego regionu. Budynek był raz remontowany, oczywiście po otrzymaniu, ale po otrzymaniu od Rady Miasta był gruntownie przebudowywany, ale teraz musieliśmy ponownie zrobić modernizację. Jest ten budynek tak bardzo odświeżony, że mam nadzieję, że na wiele, wiele lat teraz będzie służył. No i postanowiliśmy zrobić nowe i nowoczesne ekspozycje. Pierwszy raz w historii naszego muzeum mieliśmy możliwość wybierania aranżera za pośrednictwem konkursu. Zgłosiło się kilku aranżerów. Wybieraliśmy aranżację, a merytorycznie chcieliśmy pokazać, że nasze muzeum poszerzyło zakres kolekcjonerski swój i że zbieramy nie tylko zbiory z naszej Wielkopolski, z regionów polskich, ale w naszych zbiorach jest praktycznie cały świat. Ponad 50 krajów świata ma swoich reprezentantów, większe kolekcje lub pojedyncze przedmioty, ale możemy się pochwalić różnorodnością kulturową. I w taką drogą chcemy iść dziś. Pewne rzeczy w etnografii stają się kolekcjami historycznymi, bo kultura się zmienia, tak jak na przykład kultura ludowa Wielkopolski, ale powstał teraz w nowej strukturze nowy oddział antropologii współczesności świata i chcemy kontynuować gromadzenie naszych zbiorów poprzez dokumentowanie świata współczesnego, tego tu i teraz. Także w zbiorach naszych mam nadzieję, że za parę lat, jak będzie możliwość zmiany ekspozycji, pokażemy już inną epokę na przykład i zupełnie inny świat. Tym niemniej w tej chwili pokazujemy na jednej z ekspozycji nasze początki i naszą lokalność, a na drugiej ekspozycji pokazujemy przedmioty egzotyczne i naszą globalność. Dlatego na parterze, kiedy Państwo wchodzicie do naszego muzeum, już na samym dole jest reprezentacja Wielkopolski. To są krzyże, kapliczki, słupy przydrożne, które reprezentują ludową rzeźbę kultową naszego regionu Wielkopolski. To właśnie po odzyskaniu niepodległości, po uwłaszczeniu, Wielkopolska wieś chciała zademonstrować swoją niezależność, swoją zamożność, ale także podziękować Bogu, losowi za to, że są teraz gospodarzami na swoich gospodarstwach. Jak grzyby po deszczu, bym powiedziała, zaczęły wyrastać przepiękne zabytki rzeźbiarskie. To byli najczęściej lokalni rzeźbiarze.

0: Kojarzę. Niejednokrotnie wyrośli właśnie w środowisku rolniczym, nie kształceni na akademii, na uniwersytecie artystycznym, ale z ogromnym wyczuciem. Często mieli jakieś umiejętności snycerskie czy stolarskie. Byli często wędrownymi rzeźbiarzami, bo gdy stworzyli jedno dzieło, sława ich się rozchodziła po okolicy i jednym wśród takich rzeźbiarzy tych krzyży przydrożnych pokazywanych na dole jest m.in. Paweł Brliński. To jest ewenement i wyjątkowa sprawa, że rzeźbiarz ludowy z XIX wieku jest nam znany z imienia nazwiska. To z reguły były anonimowe dzieła. I drugi element z naszej historii to właśnie z kolekcji. Nasz założycielek pierwszej etnograficznej kolekcji tu w Poznaniu ostało się bardzo niewiele. To niestety losy wojenne nie służyły tej kolekcji. Niemcy, którzy w czasie wojny zarządzali naszym muzeum, zniszczyli celowo wiele zabytków. Znaczącą większość, właściwie zlikwidowali kolekcję, bym powiedziała. W piwnicach Muzeum Narodowego, bo tam mieściła się wówczas nasza siedziba, nie w piwnicach, w Muzeum Narodowym na Alejach Marcinkowskiego, tam w dwudziestoleciu międzywojennym była ekspozycja tych wszystkich zabytków etnograficznych i tam też była wystawa stała. I w czasie wojny powstało tam powtórnie Kaiser Friedrich Muzeum i dyrektorzy tegoż muzeum rozproszyli wiele zbiorów, bo okazało się, że po wojnie odnalezione zostały z tejże kolekcji czepce złote i one były rewindykowane po wojnie w 1948 roku tu do Poznania, a wywiezione jako, według mniemania niemieckiego, jako elementy kultury niemieckiej.
1: Powiedzmy o samym muzeum. Kiedy to muzeum można zwiedzać, w jakich godzinach, jak to wygląda?
0: Nasze muzeum można zwiedzać w 6 dni tygodnia, z wyjątkiem poniedziałku. Otwieramy się codziennie o godzinie 10. Mamy otwartą ekspozycję wtorek, środa, czwartek do godziny 16. W piątek do wieczora późnego, w sobotę, niedzielę do godziny 18. Serdecznie zapraszamy.
1: Muzeum Kultury Świata, oddział Muzeum Narodowego, znajduje się przy ulicy Grobla 25, wejście od ulicy Mostowej 7. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Z okazji zbliżającego się Dnia Psa, który przypada 1 lipca, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania przygotował szereg inicjatyw. Zorganizowano też konkurs plastyczny Cater na wakacjach. Jak zaplanować wypoczynek, aby zadbać również o swojego psa? To konkurs dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu. Pracę wraz ze zgłoszeniem do konkursu i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy dostarczyć do 26 czerwca, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
3: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej, przy szpitalu. Podinspektor Michał Klikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także, także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
4: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne, nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
5: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
6: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
7: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś? Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
8: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza, tutaj znaleźliśmy, to sobie ją zabieramy, fajna pamiątka. Tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okaz CITES, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy okaz, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy, i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
9: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka. Mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
9: Tak, jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
9: A, to jest lampa, dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz.
10: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
10: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie. Na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grono osób, że pomagając innym człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
1: Mhm. Tak już 16 lat, a tutaj są?
11: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
12: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i Łonety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Reklama.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Melo. Melo Radio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

i 99,4 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

kłopot ze mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,